ma fasija forsa bolin palagri manakara de parimas. Utego sana chora dur se fijus, kumori amontom. Sebab pensa gini nafika singa.